0: jest. Każdy krok jest lepszy, a kolem tak stać, kiedy nie wiesz, jak działać dalej, tak zawrać.
1: Wtacy wiedzą, że nic nie jest náhodą, len sa nechať unášať prírodou.
0: A tak sa nechávam.